0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego opowiemy o obowiązujących nowych zasadach polskiej ortografii, które nazwy napiszemy odtąd dużą literą, które razem czy osobno i czy jest przewidziany okres przejściowy, w którym obowiązują jeszcze stare prawidła. O tym będę rozmawiała z docent dr Kingą Gebens z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Wiceminister rolnictwa mówi, że na razie nie jest do końca jasne, jakie szkody litewskiemu rolnictwu wyrządziła burza, która szalała pod koniec sierpnia. Według Genovaitė Beniulienė oczekuje się, że skala strat będzie wyraźniejsza do końca tego tygodnia. Według ministra Kęstutisa Mažeiki samorządy zostały poproszone o przekazanie informacji o poniesionych stratach do piątku, aby jeszcze w tym roku można było zwrócić się do Komisji Europejskiej.

0: i o pomoc dla rolników. Tymczasem spółka operatora sieci energetycznej ESO poinformowała, że ponad 2 tygodnie po potężnej burzy, która spustoszyła kraj, około 700 odbiorców nadal nie ma prądu. Najwięcej prac związanych z naprawą sieci prowadzonych jest w regionie uciańskim. Sejmowy Komitet Prawa i Praworządności poparł propozycję wykreślenia z konstytucji przepisu dotyczącego rozmieszczania broni jądrowej na Litwie. Obecnie artykuł 137 Konstytucji stanowi, że na terytorium Litwy nie mogą znajdować się broń masowego rażenia ani bazy wojskowe obcych państw. Zdaniem inicjatorów zmian przepis ten nie odpowiada już dzisiejszej rzeczywistości geopolitycznej, ponieważ Litwa jest jedynym państwem NATO, w którym obowiązuje takie ograniczenie. Propozycji wykreślenia z konstytucji artykułu zakazującego rozmieszczania broni jądrowej na Litwie sprzeciwiają się parlamentarzyści z partii Świt Niemna oraz część posłów z grupy mieszanej Sejmu. Ich zdaniem tę kwestię należy rozstrzygnąć w drodze referendum. Parlament zdecydował o rozpoczęciu prac nad tą zmianą na początku lipca. Wówczas po pierwszym czytaniu za poprawkami zagłosowało 89 parlamentarzystów, 11 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Po poparciu projektu przez Komitet Prawa i Praworządności. Kwestia wykreślenia przepisu z Konstytucji powinna ponownie trafić pod obrady Sejmu podczas jesiennej sesji. Rozpoczyna się ona jutro. Po tym, jak minister rolnictwa nakazał sprawdzanie pochodzenia zbóż spożywczych przewożonych tranzytem przez Litwę z Rosji i Białorusi, dyrektor portu morskiego w Klaipėdzie Algis Latakas mówi, że zmniejszy to przeładunek tych zbóż oraz atrakcyjność ich eksportu przez port w Klaipėdzie. W związku z dążeniem ministra do tego, aby próbki zbóż były pobierane nie na terenie portu w Klaipėdzie, lecz na granicy z obwodem kaliningradzkim i Białorusią, Latakas twierdzi, że jest to niemożliwe. Według dyrektora portu w ciągu 8 miesięcy tego roku w porcie w Klaipėdzie przeładowano około 50 tysięcy ton zbóż spożywczych. Wszystkie zostały przywiezione z obwodu kaliningradzkiego, a nie z kontynentalnej części Rosji, co jego zdaniem zmniejsza ryzyko, że do Litwy trafiają zboża skradzione przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy. Państwowa Służba Żywności i Weterynarii w ubiegłym tygodniu pobrała już w porcie próbki z jednego ładunku zboża i w zagranicznych laboratoriach sprawdzi ich pochodzenie. Problem pojawił się po tym, jak niedawno przedstawiciele branży zbożowej poinformowali, że rosyjskie zboże eksportowane z obwodu kaliningradzkiego tranzytem przez porty państw bałtyckich jest oferowane do transportu po znacznie niższej cenie niż zboże litewskie, dlatego to ostatnie zalega w magazynach. W związku z rozważeniami Lotwy dotyczącymi całkowitego wstrzymania od nowego roku przewozu pasażerów autobusami do Rosji i Białorusi, poseł Sejmu z partii konserwatywnej Arvydas Anušauskas proponuje, aby podobną decyzję podjął również rząd Litwy. Codziennie między Litwą a Białorusią autobusami podróżuje około 3000 osób. Jednak prezes Litewskiego Stowarzyszenia Przewoźników Pasażerskich Gintaras Nakutis twierdzi, że konsekwencje wstrzymania rejsów dla przewoźników nie byłyby znaczące. Mimo to Anušauskas podkreśla, że wspólna decyzja państw regionu jest kwestią bezpieczeństwa i odporności, a nie biznesu. Członek Sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, socjaldemokrata Tomas Martinaitis twierdzi, że ograniczenia mogłyby spowodować przeniesienie tras do Polski, a z punktu widzenia bezpieczeństwa nie przyniosłyby istotnych zmian. Litewskie Ministerstwo Transportu przedstawiło rządowi projekty zmian, w których proponuje się od przyszłego roku całkowicie wstrzymanie przewozu pasażerów do Rosji i Białorusi. Według danych działu śledczego LRT władze Wilna wiedziały o grożącym kryzysie odpadowym, ale postanowiły zignorować problemy operatora gospodarki odpadami Energesman, licząc na to, że operator odbuduje spaloną fabrykę na własny koszt. Teraz samorząd przyznaje, że podjęte ryzyko się nie opłaciło i będzie to kosztować podatników co najmniej kilka milionów euro. Pożar, do którego doszło w ubiegłym roku w zakładzie przetwarzania odpadów w regionie wileńskim, zniszczył jego budynki i urządzenia, a spółka nie posiadała wymaganego ubezpieczenia. W związku z tym umowę z operatorem można było rozwiązać. Jednak Wileńskie Centrum Gospodarki Odpadami zdecydowało się podpisać z operatorem ugodę. Samorząd Wilna, będący największym udziałowcem Centrum Gospodarki Odpadami, przyznaje, że wiedział o problemach finansowych Energesman oraz problemach związanych z gospodarką odpadami, ale zdecydował się zaryzykować, ponieważ ugoda przewidywała, że operator odbuduje spalinę spaloną fabrykę na własny koszt. Tymczasem wiosną, jak zwykle, na terenie zakładu zaczęły gromadzić się odpady. Dopiero na początku lata, gdy władze Wilna i Centrum Gospodarki Odpadami dowiedziały się o wszystkich długach Energesman oraz otrzymali niekorzystne dla spółki wnioski instytucji, rozwiązali obowiązujące umowy z operatorem. W rezultacie odbudowa spalonej fabryki będzie teraz musiała zostać sfinansowana z pieniędzy podatników. Rząd rozpatrzy propozycję Ministerstwa Komunikacji dotyczącą rezygnacji z obowiązku organizowania dodatkowych bezpośrednich połączeń lotniczych między Wilną a Brukselą w okresie od stycznia do czerwca przyszłego roku, kiedy Litwa będzie sprawować prezydencję w Unii Europejskiej. Według ministra komunikacji Jurasa Taminskasa, jeśli w tym okresie zapotrzebowanie będzie większe, linie lotnicze Brussels Airlines skierują na tę trasę większe samoloty i będą wykonywać loty częściej. Opozycyjni konserwatyści proponują, aby od 2030 roku w szkołach mniejszości narodowych wszystkich przedmiotów z wyjątkiem języka ojczystego nauczano w języku litewskim, a od 2028 roku po litewsku prowadzono zajęcia z edukacji obywatelskiej. Przedstawiciele Związku Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, którzy przygotowali przewidujące to zmiany w ustawie o oświacie, twierdzą, że celem zmian jest wzmocnienie integracji językowej i kulturowej uczniów należących do mniejszości narodowych. Przepisy te nie miałyby zastosowania w przypadkach, gdy nauczanie odbywa się w języku mniejszości narodowej, której wspieranie zostało przewidziane w umowach z państwami Unii Europejskiej. Zdaniem autorów projektu, dzięki temu wyjątkowie zmiany nie wpłynęłyby na szkoły polskojęzyczne. I tyle informacji.
1: Gdy nie wiesz, jak napisać o z kreską, czy też u... Posłuchaj tej piosenki, która...

0: kreską. Makówka równa głów.
1: Piszemy przez O z kreską. Makówka równa głów.
2: Słuchaliśmy piosenki o ortografii w wykonaniu Jerzego Slonki. Nowy rok szkolny to dla uczniów i nauczycieli nie tylko powrót do nauki, ale także nowe wyzwanie związane z językiem polskim. Od początku bieżącego roku obowiązują nowe zasady polskiej ortografii. Zmiany dotyczą między innymi pisowni niektórych wyrazów wielką i małą literą, a także zasad pisowni łączonej i rozdzielnej. Nowe zasady uchwaliła Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. To jedna z największych reform zasad ortografii od wielu dekad, której celem jest uproszczenie, ujednolicenie i pozbycie się dotychczasowych wyjątków w pisowni. Reforma ma sprawić, że pisownia będzie bardziej logiczna i łatwiejsza do stosowania na co dzień. O szczegółach rozmawiam z docent dr Kingą Geben z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.
3: 1 stycznia weszły w życie nowe prawidła, zasady pisowni w języku polskim. Kto w ogóle podejmuje takie decyzje, że należy to zmieniać?
4: Jest to w ogóle decyzja Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk, która wyszła z pewnych badań nad tekstami, które są już w obiegu, czyli są tekstami wydawnictw, i badano też korpusy. No i stwierdzono, że należy podjąć się pewnej reformy ortograficznej. Sama Rada Języka Polskiego nazwała to reformą ortograficzną. Ale ci, co się spodziewają jakiejś rewolucji i uproszczenia zasad, na przykład do historycznych pisania RZ czy O z kreską, to się zawiodą i oczywiście nigdy to nie zostanie uproszczone. Zasada historyczna nigdy nie zostanie zmieniona, tak samo jak zasada morfologiczna czy fonetyczna w języku polskim. Może być zmieniona i jest zmieniana tylko zasada konwencjonalna, czyli zasada umowna, która należy do kompetencji językoznawców i mogą tym się zająć i zmienić.

0: Zmiany dotyczą 11 punktów i przede wszystkim jest to pisownia wielką, małą literą oraz pisownia łączna i rozłączna.
1: Pisownia łączna i rozłączna zawsze sprawia jakieś kłopoty, ale zasada pisowni dużą literą, co się tu zmienia?
0: O ile zasada pisowni łącznej, rozłącznej jest rzeczywiście przedstawiona jaśniej i z nią się można zgodzić w 100%, że rzeczywiście Rada Języka Polskiego zrobiła bardzo dobrą sprawę i jest to uproszczenie, o tyle pisownia wielką i małą literą będzie dla nas trudna do przyjęcia, dlatego że pojawi się jeszcze więcej rozbieżności z językiem litewskim. To, co jest w litewskim, zawsze pisane małą literą w języku polskim, już była pisana wielka litera, na przykład to były nazwy etniczne, a teraz upowszechnia się ta wielka litera na nazwy mieszkańców miast, wsi, regionów, ale też i dzielnic, więc to jest trudne do wytłumaczenia, więc wilnianin, kownianin, troczanin, czy też nowowilejczanin będzie pisany wielką literą.
1: Jak na przykład napisać nazwę ulicy, Aleja Giedmina? Jedni pisali dużą literą aleja, inni pisali aleja małą, czyli jak w tym wypadku?
0: Dotychczas obowiązywało tak, jeżeli aleje były w liczbie mnogiej, to były wielką literą, jeżeli aleja w liczbie pojedynczej, to była małą literą. Teraz to się zmienia i będzie to jest jednolicie, tylko ulica pozostaje małą literą, natomiast aleja będzie pisana zawsze wielką, tak samo skwer, plac, most, zamek, pomnik, cmentarz, rondo. I tu pojawia się pytanie o granice nazw. Tam, gdzie my mamy po litewsku małą literą, na przykład takie topograficzne nazwy litewskie, które nam się kojarzą z zapisem małą literą, no to tu będzie po polsku wielką literą Most Mendoga, Plac Katedralny, czy na przykład skwer
1: Doukandasa,
0: tak, rzeczywiście będzie pisany wielką literą. I tu mogą pojawiać się pewne wątpliwości, chociaż możemy odwołać się też do pisowni z dwudziestolecia międzywojennego, na przykład zaułek literacki pisany wielką literą, więc to zaułek, nie ulica. Zaułek będzie pisany wielką literą.
1: Darek Lewicki mi zwrócił uwagę nie tak dawno, że cmentarz na Roście piszemy wszystkie trzy wyrazy dużą literą.
0: I teraz to zostało zmienione i to jest właśnie w tę stronę, że wszystkie przyimki będą pisane małą literą. Mhm. Teraz cmentarz wielką na małą Rosie wielką, czyli rzeczywiście kiedyś było inaczej, teraz to się zmienia. Cmentarz, kościół, klasztor będą pisane wielką literą. Jest to rzeczywiście trudne w zrozumieniu też dla nas, że no szczególnie w porównaniu z językiem litewskim, tak, że kościół będzie pisany wielką literą razem z nazwą, ale może pewnym ułatwieniem będzie już takie przemyślenie, że zobaczmy, jak jest pisana na przykład szkoła podstawowa imienia Czesława Milosza. Szkoła podstawowa, jeżeli wchodzi do nazwy, to jest pisane wielką literą, a jeżeli ktoś mówi, chodzą do szkoły podstawowej, to oczywiście zapisze to małą literą. To samo będzie z nazwą kościoła. Jeżeli powiemy, że to jest kościół pod wezwaniem małą literą świętych Piotra i Pawła, to będzie to wielką literą zapisana nazwa całego kościoła. Jeżeli ktoś powie, że chodzą do wileńskich kościołów, no to tutaj zapisze małą literą.
1: 11 punktów, to jest dużo. To jest dużo, jak dla zmiany w gramatyce.
0: To jest dużo i zwłaszcza dlatego jest to trudne, bo nie mamy korpusu tekstów zredagowanych według tej nowej reformy. Nie możemy odwołać się do jakichś stabilnych, utrwalonych już w postaci wydanych dokumentów, zredagowanych według nowej reformy tekstów. Nie mamy też dużego słownika ortograficznego. Powstanie, ale dopiero za rok, będzie dostępny publicznie, online, w postaci interaktywnej, opracowany przez Polską Akademię Nauk, ale dopiero za rok pojawił się w internecie mały słownik ortograficzny według nowych zasad, ale jest w tej chwili niedostępny, więc tak naprawdę odwołać się do szerszej gamy przykładów i dostosować ich do naszych topograficznych obiektów jest to pewna trudność. Na przykład teraz jest restauracja Pan Tadeusz i wiemy, że teraz musimy zapisać, spotykamy się w restauracji Pan Tadeusz, restauracja też będzie wielką literą zapisana.
1: No i teraz z tym nie najwięcej kłopotów dotąd sprawiało. Jak teraz jest? Co tutaj nowego?
0: Tu akurat będziemy bardzo szczęśliwi, że nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym również zapiszemy łącznie, czyli pisaliśmy niedobry, nie lepszy, nie najlepszy w inny sposób, a teraz to zapiszemy wszystko łącznie. Niedobrze, nie lepiej, nie najlepiej, zapiszemy wszystko łącznie. Ta zmiana obejmuje

tym samym kierunku jak w języku litewskim, czyli to będzie taka łączna pisownia. Łączna pisownia imię słowów, które kiedyś mogliśmy rozdzielać ze względu na to, czy to jest w tej chwili czynność odbywająca, czy to

0: właśnie są trudniejsze. A pisownia właśnie rozdzielna i łączna obejmuje też pisownię takich cząstek jak mini, eko, mega, super, ekstra. I tutaj też widać wycofanie się z pewnej kategoryczności stwierdzeń. Rok temu, kiedy można było zaobserwować już w 2024 roku, te wszystkie reguły zostały ogłoszone, że na początku było tak, że należało je zapisywać zawsze rozdzielnie, a teraz pozwolono na zapis albo łączny, albo rozdzielny. Więc takie pewne wahania dopuszczane już na poziomie samej teorii, a dopiero praktyka nam pokaże, czy korektorzy w pismach zechcą stosować te nowe zasady, czy nie. Bo też być może jest to jeden z takich tropów wprowadzania tej reformy, że wprowadzać tylko te zmiany, które są niezbędne. Więc jeżeli mamy pewne przyzwyczajenia do pisania apteki, baru czy kina małą literą, to te zasady pozwalają na takie zachowanie tych przyzwyczajeń. Czyli można wprowadzić to, co jest niezbędne, żeby nie popełniać błędów. Tam, gdzie są wahania, a takich wahań jest zanotowanych kilka, te można sobie zostawić tak, jak się przyzwyczailiśmy w pisaniu. Reforma ma nam służyć do uproszczenia, a nie skomplikowania. Więc jakby trzymajmy się tej zasady, że ma nam uprościć życie, a nie skomplikować.
1: Ale mamy też swoje przyzwyczajenia i trudno może będzie niektórym osobom przejść na te nowe zasady, czy będzie jakiś okres przejściowy, no bo wkrótce na przykład zaraz rozpoczną się egzaminy z języka polskiego i ktoś może po prostu pisząc wypracowanie, czy jakiś inny tekst, zapomni o tych nowych zasadach, czy będzie to uwzględnione przynajmniej przez jakiś tam okres czasu.
0: Tak, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Polsce pozwala na wprowadzenie tych nowych zasad do 2030 roku. To jest w Polsce, jest to zarządzenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Myślę, że nasza Narodowa Agencja Oświaty również wyda pewien komunikat zgodny z tym, co jest w Polsce, że ten okres przejściowy również będzie uwzględniony, tak jak w Polsce, tych kilka dobrych lat na wprowadzenie tych nowych zasad. Do tego czasu można pisać zarówno według starej wersji, jak też nowej wersji.
1: Niektóre prawidła gramatyki języka polskiego zostały zaraz, że odwołane. Przyjęto i później odwołano. O czym tutaj była mowa?
0: Tak, to jest właśnie taki trudny punkt, z którym można się zgodzić, można się nie zgodzić, bo nadal to będą te trudne wyjątki, które będą zawsze pojawiały się na trudnych dyktantach ortograficznych, kiedy trzeba będzie wyłonić mistrza ortografii. I to były zasady dotyczące geograficznych obiektów, takich jak cieśnina, jezioro, morze w połączeniu z rzeczownikiem. Tak jak Morze Bałtyckie, jest to przymiotnik, jakie bałtyckie, więc tu piszemy wielką literą. Jadę nad Morze Bałtyckie, odpoczywałam nad Morzem Bałtyckim, ale jak to jest Morze Bałtyk, no to morze małą, a Bałtyk dużą literą. Więc na początku, w 2024 roku ogłoszono ujednolicenie zasad, więc Morze Bałtyk miało być zapisywane wielką literą. Po czym Komisja Standaryzacji Nazw stwierdziła, że to jest ingerencja do dokumentów państwowych i w tym momencie Rada Języka Polskiego, która ma tylko doradczy taki głos w stosunku do dokumentów państwowych, nie może regulować nazw geograficznych. I z nazw geograficznych się wycofano. Niektórzy mówią, że dobrze, ponieważ taki ciąg rzeczownikowy warunkowałby wprowadzenie wielką literą pisania na przykład rzeka Wilia, więc przez Wilno płynie rzeka Wilia. Rzeka zapiszemy malo, Wilia dużo. Gdybyśmy zostawili, że Litwa ma dostęp do Morza Bałtyk, no to skoro Morza Bałtyk pisalibyśmy wielką, to też rzeka Wilia też byłaby pisana wielką, więc z tego się wycofano. Więc i obowiązuje nadal to, co wiedzieliśmy o nazwach geograficznych. To jest wszystko spisane w zasadach ortograficznych wydanych przez Polską Akademię Nauk.
1: Niektóre wydane już słowniki albo poradniki języka polskiego w pewnych momentach utracą swoją moc w związku z nowymi prawidłami.
0: Właśnie, że trzeba będzie uzupełniać te materiały, które służą do edukacji przede wszystkim, prawda? No bo pewne słowniki ortograficzne, one mają pewną wartość historyczną, można pamiętać, że one są wydane w którymś tam roku, tak? Zajrzeć do nich, wiedzieć o pewnych zmianach, więc ci użytkownicy, którzy sięgają do wielkich słowników ortograficznych, mają pewną świadomość korzystania z wydawnictw poprawnościowych. Natomiast jeżeli idziemy do szkoły podstawowej, do piątej klasy z ortografią, tam gdzie wprowadzamy te zasady, to musimy posłużyć się jasnymi

0: plakatami, jasnymi ćwiczeniami, które pokażą, jak zapisać to po polsku. I tutaj potrzebujemy nowych materiałów edukacyjnych, no właśnie pisowni łącznej, rozłącznej, jak też pisowni wielkiej i małej litery. Jeżeli chodzi o wielką i małą literę, to może bym dodała, że wielką literą zapiszemy też nazwy wyrobów przemysłowych, nazwy firm, nazwy marek. Wydawałoby się, że to jest ulatwienie, no bo na przykład używam Nokii albo mam telefon Samsunga i tutaj wydawałoby się, że zapiszemy wielką literą bez problemów, ale czasami jest tak, że ta nazwa przeszła na nazwę pospolitą, uzyskała taki status nazwy pospolitej, kiedy mówimy, że noszę Adidasy, jeżdżę Jeepem albo dziecko jeszcze chodzi w Pampersach, więc to nadal zostaje małą literą. Jeżeli taka nazwa uzyskała status nazwy pospolitej, oznacza po prostu gatunkową nazwę, to no, zostaje nadal małą literą, czyli taka semantyka w połączeniu z ortografią nadal będzie nam potrzebna.
1: Czy gdzieś można znaleźć tą tablicę nowych prawideł, żeby było w takim skrócie napisane, żeby ludzie nie musieli po internecie ogólnie szukać, bo uczniowie no, będą mieli w szkole podane, nauczyciele już przygotują te nowe zasady. No, z kolei ludziom, którzy nie chodzą do szkoły i mają na co dzień do czynienia z językiem polskim, żeby już nie zrobić jakiejś gafy i błędu.
0: Można dostać rzeczywiście do internetu, że jest plakat o zmianach w zasadach ortografii polskiej. On jest dostępny, jeżeli się poszuka, ale dobrze, bardzo by pani trafnie to powiedziała, dobrze byłoby taki plakat udostępnić, żeby można było go wydrukować, powiesić
1: jest
0: sobie,
1: gdzieś pod ręką,
0: mieć pod ręką, żeby można było od niego sięgnąć. Dlatego, że Rada Języka Polskiego wprowadziła też te zasady do zbioru ogólnych zasad i teraz, kiedy chcemy odwołać się do podstawowych zasad pisowni i interpunkcji polskiej, to musimy jednak wyszukać te zasady lub kierować się jakimiś skrótami, które są obecne na innych portalach, a nie zawsze dokładnie nam opisują. Czasami można znaleźć jakieś nieścisłości, nie wiedzieć, czy chodzi o wszystkie przymiotniki, o wszystkie przysłówki. No, czasami jest to upraszczane, że wszystkie przysłówki będą opisane łącznie, ale wiemy, że przysłówki są różne przecież, tak? Są przysłówki przymiotnikowe, są przysłówki przysłówkowe. Jeżeli chodzi o przysłówkowe, to one się nie stopniują i nadal będą pisane osobno, na przykład nie jutro, nie wczoraj, czy nie dziś. To są tak zwana klasa przysłówków. To się nie zmienia. Zmieniają się tylko stopień wyższy i najwyższy przysłówków i przymiotników. Przysłówki tylko te, które się stopniują. Tak samo imię słowy przymiotnikowe, czynne i bierne będą pisane łącznie z nie. Zmienia się też pisownia członu pół, będzie pisane łącznie. Często mieliśmy na dyktantach właśnie, ktoś powiedział pół żartem, pół serio. W takich zestawieniach pisaliśmy osobno, a ktoś siedział i pół spał, pół czuwał, pisaliśmy osobno, a teraz zapiszemy razem. Powiem się, że bardzo cieszę się z pewnego uproszczenia, że cząstki by zapiszemy osobno w takich połączeniach jak czy by, to by, jednak by, na przykład zobaczmy na takie przysłowie, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. I z tym wyrazem to by właśnie były kłopoty. Jak to zapisać? Łącznie, rozłącznie, bo raz można było łącznie zapisać, a tutaj teraz będziemy wiedzieli, że to jest zdecydowanie rozłącznie, bo by złamała tę nóżkę, to też będzie rozłącznie i to by też rozłączna pisownia. Taka właśnie tutaj wydawałoby się, że będzie służyła tym użytkownikom języka polskiego w celu ułatwienia zapisu.
1: Jedna jest pozytywna wieść, że mamy 3 lata na zwalczanie swoich przyzwyczajeń i przyzwyczajenie się po prostu do nowej pisowni.
0: Tak,
1: bo mamy
0: szkołach.
1: Ten okres przejścia.
0: To w szkołach. W szkołach są te 3 lata co najmniej przejściowe, natomiast jak jest w wydawnictwach, jak jest właśnie w redakcjach i myślę, że będzie Trochę to podobne do wieku XVI, kiedy były wydawane pewne traktaty ortograficzne, ale to właśnie drukarze zdecydowali o tym, jak będzie wyglądał język polski. Więc tak naprawdę od wydawców teraz będzie zależało, co się upowszechni z tej alternatywy, takiej nieekonomicznej czasem alternatywy, że można pisać albo wielką, albo małą literą, bo jest dana taka alternatywa. I to od wydawców będzie zależało, od ich też przyzwyczajeń, od ich chęci dostosowania się do tej noworortografii. No, będzie zależało wybór i upowszechnienie się pewnej lepszej formy, bo zawsze tak było, że jakaś forma była bardziej w tekstach pisana, takich zredagowanych, inna była w takich bardziej potocznych tekstach, norma wzorcowa i norma użytkowa, taki podział był. Myślę, że do tych zasad też wejdzie pewien taki podział w zależności od naszych przyzwyczajeń. Tam, gdzie jest możliwość wyboru wielkiej lub małej litery, na przykład tutaj wymieniono są nagrody, że nagroda teraz będzie już też wchodziła do tej nazwy, każdej nazwy nagrody, ale dopuszczalny jest też wyjątek, jeżeli chcemy, to tą nagrodę można czasem małą literą napisać, więc to też będzie zależało od pewnych naszych przyzwyczajeń, jak pisaliśmy tę nagrodę, jak pisaliśmy ten wyraz wcześniej w takim zestawieniu, tak też i pewnie wydawcy zdecydują o naszych dalszych przyzwyczajeniach.
1: No i dziennikarze też, bo jak dziennikarze napiszą, to czytelnicy przeczytają, ludzie często mają pamięć wzrokową, także zapamiętają te nazwy tak, jak dziennikarze im podadzą, czyli dziennikarze muszą tutaj już przystroić się na nowe tory.
0: Tak, czyli zalecamy stosować te reguły tam, gdzie jest jednoznaczne wskazanie zmiany pisowni. Jeżeli jest możliwość wyboru jakiejś właśnie formy starszej lub nowszej, to możemy ulegać naszym przyzwyczajeniom i pisać tak, jak żeśmy się przyzwyczaili. Reformy ortografii nie są zbyt częste. Ostatnia duża reforma ortografii nastąpiła w roku 1936 i właśnie wtedy wprowadzono pisownię Polak, Litwin, Rosjanin, nazwę narodowości wielką literą od tego czasu. Więc wcześniej pisano to małą literą, więc tutaj widzimy pewną taką zasadę rozszerzającą tą pisownię wielką literą na nie tylko nazwy etniczne, ale też nazwy mieszkańców.
1: Litwini piszą małymi, a my mamy dużymi.
0: Tak, ale to będzie trudno, że właśnie, że inaczej jest po litewsku, a inaczej jest u nas. I coraz więcej takich miejsc, gdzie język polski bardziej się upodabnia do języka niemieckiego, bo dlaczego idziemy w stronę wielkiej litery wszystkich, na przykład nazw kościół, klasztor, muzeum, restauracja, bar, apteka. To będzie wszystko wielką literą, że nie w stronę tych reguł, które są w języku litewskim, no i rosyjskim, czyli tej wschodniej części.
2: O zmianach w zasadach polskiej ortografii opowiadała docent dr Kinga Geben z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. I tyle na dziś. Miłego dnia życzę Państwu. Renata Dunajewska. Do usłyszenia.